Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

programie A słyszałeś, że mosty uniwersyteckie we Wrocławiu, które od wieków żyje w ścisłej symbiozie z Odrą, liczne mosty, kładki i bulwary od zawsze stanowią nie tylko praktyczne połączenia komunikacyjne, ale również są ważnymi symbolami miasta. Na szczególną uwagę zasługują mosty uniwersyteckie, zespół dwóch mostów, które łączą brzegi Odry Południowej i Odry Północnej w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersytetu Wrocławskiego. Ich historia, znaczenie i współczesny kształt to fascynująca opowieść o rozwoju Wrocławia, zmieniających się czasach i wyzwaniach, jakie stawiała przed nimi rzeka. Mosty uniwersyteckie składają się z dwóch równoległych przepraw: Mostu Uniwersyteckiego Południowego oraz Mostu Uniwersyteckiego Północnego. Południowy most swój przyczółek po stronie południowej ma usytuowany wprost naprzeciwko reprezentacyjnego przejazdu bramnego w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego, który łączy ulicę Grodzką z Placem Uniwersyteckim oraz ulicą Kuźniczą. Natomiast przyczółek północny znajduje się na skraju wschodniego cypla Kępy Mieszczańskiej. W tym samym miejscu w osi mostu południowego umiejscowiony jest południowy przyczółek mostu północnego, który swoim drugim końcem sięga do skrzyżowania ulic Strażniczej, Cybulskiego i Drobnera. Obie przeprawy są ważną arterią komunikacyjną. Przez mosty prowadzi dwukierunkowa jezdnia, a środkiem przebiega dwutorowa linia tramwajowa, co czyni je kluczowym elementem infrastruktury transportowej centrum Wrocławia. Ich położenie sprawia, że codziennie korzystają z nich zarówno mieszkańcy, jak i turyści podziwiający architekturę Uniwersytetu Wrocławskiego. Historia przepraw w tym miejscu sięga daleko w przeszłość. Najstarsze wzmianki o moście w tej części miasta pochodzą z XIII wieku, a w roku 1397 pojawia się już nazwa Most Odrzański, nawiązująca do istniejącej w pobliżu Bramy Odrzańskiej oraz ulicy o tej samej nazwie. Co ciekawe, przebieg tej średniowiecznej przeprawy był nieco inny niż współczesnych mostów uniwersyteckich. O ile północny przyczółek znajdował się w miejscu dzisiejszego skrzyżowania ulic Strażniczej i Drobnera, to południowy był bardziej na zachód, w rejonie ulicy Więziennej. W tamtych czasach Kępa Mieszczańska nie sięgała tak daleko na wschód jak obecnie, dlatego ówczesny most Odrzański był pojedynczą, rozległą konstrukcją, która przekraczała całą szerokość rzeki. Przez kolejne stulecia drewniany most był wielokrotnie niszczony przez powodzie, a następnie odbudowywany i przebudowywany. W pewnym momencie powstał nawet dodatkowy poprzeczny pomost łączący go z Kępą Mieszczańską. Zmieniał się także jego charakter. Nazywany był środkowym, a później długim. Dynamiczny rozwój Wrocławia w XIX wieku wymusił modernizację miejskiej infrastruktury. W latach 1867-1869 na podstawie projektu miejskiego radcy budowlanego Aleksandra Kaumanna powstały nowe stalowe mosty o kratowych przęsłach, wsparte na solidnych kamiennych podporach. Te właśnie konstrukcje nazwano mostami uniwersyteckimi od nazwy pobliskiej uczelni. Mosty te przez kolejne dziesięciolecia były ważnym elementem miejskiego krajobrazu i bezpośrednim poprzednikiem dzisiejszych przepraw. Jednak z biegiem lat i wraz z rozwojem motoryzacji okazało się, że są one zbyt wąskie dla rosnących potrzeb komunikacyjnych miasta. W latach 1933-1934 przeprowadzono gruntowną przebudowę mostów. Stare, XIX-wieczne konstrukcje zostały rozebrane, a na ich solidnych kamiennych podporach wzniesiono nowe, ponad dwukrotnie szersze przeprawy. Na czas prac w bezpośrednim sąsiedztwie na wschód ustawiono tymczasowy drewniany most przeznaczony dla tramwajów i pieszych, co pozwoliło utrzymać komunikację w tej części miasta. Nowe mosty uniwersyteckie były nie tylko szersze, ale także bardziej nowoczesne i przystosowane do intensywnego ruchu miejskiego. Szybko stały się charakterystycznym elementem centrum Wrocławia, łączącym historyczną zabudowę z nowoczesną infrastrukturą. W czasie oblężenia Festung Breslau w 1945 roku mosty uniwersyteckie uległy poważnym uszkodzeniom. Dopiero po starannej naprawie mogły ponownie służyć mieszkańcom, co nastąpiło w roku 1947. W kolejnych dekadach mosty przechodziły różne remonty, między innymi w roku 1992, kiedy to przeprowadzono generalny remont konstrukcji. Od początku XXI wieku mosty uniwersyteckie systematycznie poddawane są
modernizacją i remontom w roku 2016 wyremontowano tory tramwajowe przebiegające przez obie przeprawy, co poprawiło komfort i bezpieczeństwo podróżujących. Niemal dekadę później, w czerwcu 2024 roku, rozpoczęła się kolejna kompleksowa modernizacja mostów. Początkowo planowano zakończenie prac po upływie półtora roku, jednak niespodziewane podwyższenie poziomu wody w Odrze, które doprowadziło do zagrożenia powodziowego, wymusiło kilkutygodniową przerwę w realizacji inwestycji. Wykonawcy jednak zdołali nadrobić zaległości, choć dodatkowe prace wywindowały koszt przedsięwzięcia z 11,5 do 14,7 miliona złotych. Warto podkreślić, że efektem tej modernizacji była nie tylko poprawa stanu technicznego przepraw, ale również nowatorska iluminacja mostów. Dzięki niej mosty zyskały wyjątkową oprawę wizualną, stając się jeszcze bardziej rozpoznawalnym punktem na mapie miasta, zwłaszcza po zmroku. Za to osiągnięcie Wrocław zdobył główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego za najlepszą iluminację mostów. Kładka słodowa, czyli nowoczesna przeprawa pieszo-rowerowa w sercu Wrocławia. O niej teraz opowiemy więcej w programie A Słyszałeś, że? Kładka słodowa to obiekt wyjątkowy zarówno pod względem architektonicznym, jak i funkcjonalnym. Ta pieszo-rowerowa przeprawa łączy Wyspę Słodową, jedno z ulubionych miejsc spotkań mieszkańców i turystów, z terenem osiedla Nadodrze w pobliżu ulicy Drobnera i Bulwaru Słonecznego. Stanowi ważny element miejskiej tkanki, ułatwiając komunikację oraz podkreślając walory krajobrazowe tej części miasta. Kładka słodowa została oddana do użytku w roku 2003. Jej powstanie było elementem szeroko zakrojonego programu zagospodarowania wysp w obrębie śródmiejskiego węzła wodnego. Celem przedsięwzięcia było stworzenie przestrzeni przyjaznej mieszkańcom, promującej aktywność na świeżym powietrzu i integrującej obszary położone po obu stronach Odry Północnej. Konstrukcja kładki przyciąga uwagę nie tylko swoją nowoczesną sylwetką, ale i innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. Główną częścią przeprawy jest przęsło rozciągające się nad korytem Odry Północnej. Jego rozpiętość wynosi blisko 50 metrów, a nad nurtem rzeki ponad 30 metrów. Do przęsła głównego prowadzą starannie zaprojektowane pochylnie, schody oraz rampy komunikacyjne wykonane z żelbetu, które zapewniają wygodne i bezpieczne przejście zarówno pieszym, jak i rowerzystom, niezależnie od wieku i sprawności. Najważniejszym elementem nośnym całej konstrukcji są dwa stalowe dźwigary rurowe o średnicy 450 mm. Te imponujące łuki, wznoszące się na wysokość niemal 15 metrów, zostały zaprojektowane w formie parabolicznej, co nadaje kładce lekkości i nowoczesnego charakteru. Dźwigary nie tylko przenikają się przed zwornikiem, ale w samym zworniku naprzemiennie mijają się, tworząc efektowną i dynamiczną kompozycję. Całość uzupełnia pomost o szerokości użytkowej przekraczającej 3 metry, wykonany ze stali w postaci zamkniętego przekroju skrzynkowego, który pełni jednocześnie funkcję ściągu dla łuków. Przemyślana konstrukcja pomostu umożliwia swobodny przepływ pieszych i rowerzystów, a jego powierzchnia została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Pomost podwieszony jest za pomocą 20 wand, które osłonięto stalą nierdzewną. Rozwiązanie to gwarantuje trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne, a przy tym podkreśla estetykę całego obiektu. Przyczółki kładki osadzone po obu stronach rzeki wykonano w technologii żelbetowej, co zapewnia stabilność nawet podczas intensywnych opadów i podwyższonych stanów wody. Kładka słodowa szybko stała się jednym z symboli nowoczesnego Wrocławia. Jej obecność zmieniła charakter Wyspy Słodowej, która zyskała nowe możliwości rozwoju i jeszcze większą dostępność. W ciepłe dni kładka tętni życiem, spacerowicze podziwiają panoramę miasta, rowerzyści przemierzają trasę łączącą bulwary, a miłośnicy fotografii chętnie uwieczniają unikalną sylwetkę mostu na tle wrocławskich wysp. Architektura kładki doskonale wpisuje się w otoczenie. Smukłe łuki i stalowe elementy współgrają z zielenią nadodrzańskich bulwarów i historyczną zabudową okolicznych wysp. Z wysokości przeprawy rozpościera się widok na Odrę Północną, miejskie bulwary oraz Wyspę Słodową, która od lat pełni rolę miejsca spotkań, wydarzeń kulturalnych
i rekreacji. Przeprawa stała się także istotnym elementem miejskiej infrastruktury rowerowej. Umożliwia szybkie i bezpieczne pokonanie rzeki, wpisując się w sieć tras rowerowych rozwijanych w tej części Wrocławia. Kładka Słodowa to nie tylko praktyczna przeprawa, ale także przykład harmonijnego połączenia funkcjonalności z estetyką. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i innowacyjnych technologii obiekt zachowuje trwałość oraz odporność na upływ czasu. Stalowe dźwigary, żelbetowe przyczółki i starannie wykonane połączenia sprawiają, że kładka od ponad 2 dekad służy mieszkańcom i gościom miasta, stając się integralną częścią miejskiego krajobrazu. Warto podkreślić, że realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki współpracy doświadczonych architektów i inżynierów, którzy połączyli wiedzę techniczną z wrażliwością na potrzeby użytkowników. Kładka Słodowa to przykład projektu, który nie tylko poprawia komunikację, ale także wzbogaca przestrzeń publiczną, tworząc miejsce sprzyjające spotkaniom, rekreacji i aktywności na świeżym powietrzu. Dziś ponad 20 lat od otwarcia kładka pozostaje jednym z najważniejszych punktów na mapie Wrocławia. Jej obecność wpisała się w codzienność tysięcy mieszkańców, którzy korzystają z niej każdego dnia, a także w świadomość turystów, dla których stanowi ciekawą atrakcję i punkt orientacyjny podczas zwiedzania miasta. Niezależnie od pory roku, przeprawa przyciąga miłośników spacerów, sportu i wypoczynku, będąc świadectwem nowoczesności i otwartości Wrocławia na potrzeby mieszkańców oraz gości. W sercu Wrocławia, gdzie wody Odry splatają się z historyczną tkanką miasta, znajduje się kładka piesza, która od lat pełni rolę wygodnego i malowniczego łącznika pomiędzy dwoma niezwykle ważnymi miejskimi wyspami. Wyspą Piasek oraz Wyspą Słodową. Kładka Piaskowa, bo o niej mowa będzie teraz w programie. A słyszałeś, że jest nie tylko praktycznym udogodnieniem dla pieszych i rowerzystów, ale również jednym z symboli nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, harmonijnie wpisujących się w zabytkowy krajobraz tej części Wrocławia. Kładka Piaskowa została oddana do użytku w 2002 roku w odpowiedzi na rosnące potrzeby komunikacyjne mieszkańców i licznych turystów odwiedzających tę część miasta. Jej lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie tu, na przecięciu ważnych szlaków spacerowych, codziennie przewijają się setki osób, które korzystają z uroków Wyspy Piasek oraz Wyspy Słodowej. Obie wyspy, choć różnią się charakterem, stanowią jedne z najbardziej atrakcyjnych miejsc rekreacyjnych i kulturalnych Wrocławia. Kładka umożliwia szybkie i bezpieczne przemieszczanie się pomiędzy nimi bez konieczności korzystania z ruchliwych mostów drogowych. Jednym z najważniejszych elementów kładki piaskowej jest jej przemyślana i nowoczesna konstrukcja. Nośność obiektu zapewniają 3 przęsła wykonane ze stali, których dźwigary zostały starannie pospawane, tworząc solidną i trwałą podstawę. Przekrój skrzynkowy dźwigarów nie tylko zwiększa wytrzymałość całej konstrukcji, ale także nadaje jej lekkość i smukłość tak pożądaną w przestrzeni miejskiej o dużej wartości krajobrazowej. Stalowe elementy zostały zaprojektowane z myślą o wieloletniej eksploatacji i odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne. Do samej kładki prowadzą pochylnie oraz schody, które wykonano w technologii żelbetowej. Dzięki temu dojścia są stabilne, a jednocześnie wpisują się w nowoczesny charakter mostu. Pochylnie umożliwiają wygodne korzystanie z kładki osobom z niepełnosprawnościami oraz rowerzystom, co czyni z niej obiekt w pełni dostępny i przyjazny wszystkim użytkownikom. Kładka Piaskowa, choć nie należy do największych przepraw we Wrocławiu, imponuje swoimi wymiarami, które idealnie odpowiadają potrzebom pieszych i rowerzystów. Całkowita długość mostu wynosi 109,28 metra. Natomiast szerokość użytkowa kładki to 3,20 metra. Takie parametry gwarantują komfortowe warunki poruszania się nawet w godzinach największego natężenia ruchu. Szerokość kładki pozwala na swobodne minięcie się kilku osób, a także przejazd rowerem czy wózkiem dziecięcym. Warto podkreślić, że kładka została zaprojektowana z myślą o estetyce i funkcjonalności. Balustrady wykonano ze stali, uzupełnione przeszklonymi elementami, co nie tylko podnosi walory wizualne obiektu, ale także zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom.
Przezroczyste balustrady umożliwiają podziwianie widoków na kanał Młyna Maria oraz na zabytkową zabudowę okolicy, czyniąc z przeprawy atrakcyjny punkt widokowy. Kładka piaskowa szybko stała się jednym z ulubionych miejsc spacerowych wrocławian. Jej lokalizacja sprzyja zarówno codziennym przechadzkom, jak i organizacji różnego rodzaju wydarzeń plenerowych. Latem, kiedy Wyspa Słodowa zamienia się w tętniące życiem centrum rekreacji, kładka umożliwia sprawny przepływ setek osób, które korzystają z koncertów, pikników i spotkań na świeżym powietrzu. Zimą zaś, gdy kanał pokrywają tafle lodu, Mostek staje się jednym z nielicznych miejsc, z których można podziwiać zimową aurę miasta. Kładka pełni również ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców okolicznych osiedli. Dla wielu osób jest nie tylko skrótem, ale także miejscem spotkań i chwilowego odpoczynku. Ławki ustawione w pobliżu wejść na kładkę pozwalają na chwilę relaksu i obserwację miejskiego życia. Warto zaznaczyć, że w przestrzeni publicznej pojawiają się różne informacje na temat dokładnych wymiarów kładki. Część źródeł, m.in. portal Wratislavie Amici, podaje nieco inne dane dotyczące długości i szerokości przeprawy. Różnice te mogą wynikać z odmiennego sposobu pomiaru. Jedne źródła uwzględniają bowiem całkowitą długość wraz z pochylniami, inne zaś ograniczają się do samego przęsła nad kanałem. Niemniej jednak, bez względu na rozbieżności, kładka pozostaje jednym z najlepiej rozpoznawalnych obiektów infrastruktury pieszej we Wrocławiu. Kładka piaskowa to nie tylko praktyczny element infrastruktury miejskiej, ale również ważny punkt na turystycznej mapie Wrocławia. Przechodząc przez Mostek można podziwiać zarówno malownicze widoki na kanał Młyna Maria, jak i historyczne budynki otaczające wyspę Piasek w bliskim sąsiedztwie kładki. Znajdują się liczne atrakcje, takie jak Kościół Najświętszej Marii Panny na piasku, czy słynna Biblioteka Uniwersytecka. Dzięki temu kładka pełni funkcję nie tylko komunikacyjną, ale także rekreacyjną i edukacyjną. Obiekt ten doskonale wpisuje się w strategię rozwoju miasta, która zakłada poprawę dostępności terenów rekreacyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wrocławia. Dzięki kładce powstała wygodna trasa spacerowa, która prowadzi przez najbardziej malownicze zakątki miasta, zachęcając zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. K2. To co dziś robimy?
5: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
6: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubimyślnikboom.pl.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: O reklamie.
12: W sercu wrocławskiego Starego Miasta na spokojnych wodach miejskiej fosy od wielu lat rozciąga się kładka świętego Antoniego. O niej teraz opowiemy w programie A słyszałeś, że ta niepozorna, a jednocześnie niezwykle ważna dla mieszkańców i turystów przeprawa łączy bulwar wzdłuż ulicy Pawła Włodkowica, będący częścią promenady staromiejskiej z ulicą Podwale. Przedłuża zarazem trasę ulicy świętego Antoniego, stanowiąc istotny element komunikacyjny i spacerowy tej części miasta. Historia kładki sięga odległych czasów, kiedy służyła mieszkańcom Wrocławia jako drewniana przeprawa przez fosę. Przez kolejne dziesięciolecia była nie tylko ułatwieniem w codziennym życiu, ale także cennym elementem krajobrazu miejskiego. Wspomnienia dawnych mieszkańców i archiwalne fotografie przypominają, jak wiele zmieniało się wokół niej. Od zabudowy miejskiej przez zieleń okalającą fosę po same ulice prowadzące do mostu. Po zakończeniu II wojny światowej w roku 1948 kładka została odbudowana na miejscu wcześniejszej konstrukcji, która ucierpiała podczas działań wojennych. Nowa przeprawa zachowała drewniany charakter, co wpisywało się w tradycję i klimat tej części miasta. W roku 1985 przeszła gruntowny remont, podczas którego zadbano o odnowienie zarówno konstrukcji, jak i elementów wykończeniowych. Kładka świętego Antoniego przez długie lata służyła mieszkańcom Wrocławia, stając się nieodłącznym elementem spacerów po promenadzie staromiejskiej. Jej drewniana konstrukcja, 5 przęseł opartych na solidnych, rozporowych dźwigarach belkowych wspartych na palach, a także charakterystyczna balustrada nadawały temu miejscu niepowtarzalny, romantyczny klimat. Skrajna podpora kładki została oparta na fundamencie betonowym, co zapewniało stabilność całej konstrukcji. Pomost oraz nawierzchnię wykonano w całości z drewnianych desek, dzięki czemu całość idealnie wpisywała się w otaczającą zieleń i historyczną zabudowę. Całkowita długość kładki wynosiła 41 metrów i 25 centymetrów, natomiast jej szerokość sięgała 3 metrów i 20 centymetrów. Te parametry pozwalały na swobodne mijanie się pieszych oraz rowerzystów, turystów, którzy chętnie korzystali z tej malowniczej przeprawy w drodze do pracy, szkoły czy na spotkania z przyjaciółmi. W historii Kładki nie brakowało jednak trudnych momentów. Zimą przełomu lat 2009 i 2010 po otwarciu okolicznej nowej przeprawy Kładka Świętego Antoniego została zamknięta ze względu na zły stan techniczny. Drewniana konstrukcja wymagała pilnych napraw, a bezpieczeństwo użytkowników stało się priorytetem dla władz miasta. Po przeprowadzeniu niezbędnych prac konserwacyjnych i remontowych latem 2011 roku Kładka ponownie została oddana do użytku ku radości mieszkańców i miłośników spacerów nad fosą. Kolejne lata przynosiły zarówno spokojne użytkowanie przeprawy, jak i nowe wyzwania. Szczególnie dramatycznym wydarzeniem okazała się burza, która nawiedziła Wrocław 27 czerwca 2022 roku. Silny wiatr złamał potężny konar jednego z pobliskich drzew, który spadł na konstrukcję kładki, poważnie ją uszkadzając. Szybko zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej, która nie pozostawiła złudzeń. Zniszczenia były tak poważne, że konieczna stała się całkowita rozbiórka dotychczasowej konstrukcji i budowa nowej kładki od podstaw. Decyzja ta wywołała wiele emocji wśród mieszkańców, którzy z nostalgią wspominali spacery po drewnianej kładce i liczne chwile spędzone w tym wyjątkowym miejscu. Rozpoczęcie prac rozbiórkowych nastąpiło we wrześniu 2023 roku. Rozbieranie starej konstrukcji było nie tylko wyzwaniem technicznym, ale także symbolicznym końcem pewnej epoki w historii wrocławskich przepraw pieszych. Nowa kładka powstała na wzór dotychczasowej z zachowaniem tradycyjnego drewnianego charakteru, który tak bardzo przypadł do gustu wrocławianom i odwiedzającym miasto turystom. Nowoczesne rozwiązania techniczne mają jednak zapewnić większą trwałość i bezpieczeństwo użytkowania, a także odporność na ekstremalne zjawiska pogodowe, które coraz częściej dotykają polskie miasta. Kładka Świętego Antoniego przez lata stanowiła nie tylko ważny element komunikacyjny, ale także miejsce spotkań i odpoczynku. Dla wielu mieszkańców była ulubionym punktem na trasie codziennych spacerów, miejscem, gdzie można było na chwilę zatrzymać się, spojrzeć na spokojną taflę fosy i odetchnąć od miejskiego zgiełku. Jej obecność w krajobrazie Wrocławia podkreślała związek miasta z wodą i zielenią, stanowiąc przykład, jak harmonijnie można łączyć tradycję z nowoczesnością. Współczesne miasto potrzebuje takich miejsc dostępnych, przyjaznych dla pieszych i rowerzystów, a jednocześnie estetycznych i nawiązujących do historycznego dziedzictwa.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
12: BWA Wrocław, Galerie Sztuki Współczesnej, to jedna z najważniejszych instytucji kultury na Dolnym Śląsku, która od ponad 70 lat kształtuje artystyczny krajobraz Wrocławia. Teraz o niej więcej w programie A. Słyszałeś, że jej początek sięga początku lat 50., kiedy to 1 stycznia roku 1952 powołano Delegaturę Centralnego Biura Wystaw Artystycznych w Warszawie. Wraz z procesem decentralizacji 10 lat po założeniu instytucja przyjęła nazwę Biuro Wystaw Artystycznych we Wrocławiu, zyskując samodzielność i jeszcze większe możliwości działania. Od początku swojego istnienia BWA Wrocław koncentruje się na prezentowaniu i promowaniu sztuki współczesnej. Wśród głównych obszarów działalności instytucji znajdują się organizacja wystaw, działalność wydawnicza, edukacyjna oraz promocyjna. Każdego roku w przestrzeniach galerii odbywają się liczne wystawy, warsztaty, spotkania autorskie i debaty, które przyciągają zarówno mieszkańców Wrocławia, jak i gości z całej Polski oraz zagranicy. Instytucja dysponuje dziś kilkoma przestrzeniami wystawienniczymi zlokalizowanymi w różnych częściach miasta. Dzięki temu BWA Wrocław dociera do szerokiego grona odbiorców, a różnorodność prezentowanych projektów pozwala na szeroką interpretację sztuki współczesnej. Finansowanie placówki zapewnia gmina Wrocław, co umożliwia realizację ambitnych programów artystycznych i edukacyjnych. Współczesna historia BWA Wrocław to także czas znaczących zmian kadrowych. Przez 18 lat od roku 2002 do roku 2020 instytucją zarządzał Marek Puchała. Jego kadencja była okresem intensywnego rozwoju i umacniania pozycji BWA na mapie kulturalnej kraju. We wrześniu 2020 roku nowym dyrektorem został Maciej Bójko, który kontynuuje misję poprzedników, wprowadzając jednocześnie nowe idee i otwierając instytucję na kolejne wyzwania. BWA Wrocław to nie tylko jedna galeria, lecz kompleks kilku odrębnych przestrzeni, z których każda ma własny wyrazisty charakter i odmienny profil programowy. Najstarsza i przez lata najważniejsza przestrzeń wystawiennicza BWA Wrocław, mieszcząca się w zabytkowym budynku, przez dekady prezentowała szerokie spektrum sztuki współczesnej. Wystawy odbywające się w tej galerii często podejmowały tematy społeczne, kulturowe i ideologiczne, stając się miejscem ważnych debat i spotkań środowisk twórczych. Od 4 lutego 2019 roku z powodu konieczności zabezpieczenia budynku oraz przygotowania do pierwszego etapu prac remontowych, Galeria Awangarda pozostaje zamknięta dla zwiedzających. Jej tymczasowe wyłączenie z użytkowania nie oznacza jednak rezygnacji z misji. Działalność została częściowo przeniesiona do innych lokalizacji. W odpowiedzi na zamknięcie Awangardy w roku 2019 BWA Wrocław zyskało nową przestrzeń, Galerię BWA Wrocław Główny, usytuowaną na antresoli zabytkowego dworca kolejowego Wrocław Główny. To miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością, a sztuka współczesna jest dostępna dla szerokiego grona odbiorców, w tym dla podróżnych i osób odwiedzających miasto. Galeria SIK to unikatowa przestrzeń dedykowana sztuce szkła i ceramiki, której tradycje sięgają początków działalności Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest to jedyna publiczna galeria w Polsce skoncentrowana wyłącznie na szkle artystycznym, studyjnym oraz użytkowym. Program galerii obejmuje nie tylko wystawy, ale również działania edukacyjne i badawcze, które koncentrują się na szerokim kontekście tych materiałów. Od ponad 2 dekad Galeria Design stanowi ważne miejsce dla polskiego projektowania. Od roku 2009 galeria rozwija program designu społecznego, który krytycznie odnosi się do kultury konsumpcyjnej i stawia pytania o rolę projektowania w codziennym życiu. Wystawy kuratorskie, działania wydawnicze, publicystyczne i warsztatowe tworzą szeroką ofertę edukacyjną. Galeria Studio funkcjonuje od roku 1999 w samym centrum Wrocławia przy ulicy Ruskiej 46A. Przestrzeń ta rozwija tematy poruszane w ramach Międzynarodowego Biennale Sztuki Zewnętrznej, a także pełni funkcje rezydencyjne, warsztatowe i edukacyjne. Galeria łączy w sobie cechy otwartej pracowni, czytelni oraz miejsca spotkań, zachowując przy tym wyraźny charakter galerii sztuki współczesnej. BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej to instytucja, która od lat stanowi ważny punkt odniesienia dla środowiska artystycznego Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Dzięki konsekwentnie realizowanej misji, różnorodnym przestrzeniom wystawienniczym i otwartości na nowe zjawiska, BWA pozostaje miejscem spotkań twórców i odbiorców, inspirując do refleksji nad sztuką współczesną oraz jej rolą w społeczeństwie dziś. Kiedy instytucja wkracza w kolejne dekady działalności, jej znaczenie wydaje się jeszcze bardziej istotne, zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla szeroko pojętej kultury polskiej.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.
12: W programie A słyszałeś, że teraz wyjątkowe miejsce we Wrocławiu, przy jednej z najstarszych ulic miasta, Kurzym Targu, znajduje się Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego. Mieści się w kamienicy, której wnętrza kryją fascynujące historie aptekarskie, sięgające aż do połowy XIII wieku. Przez około 700 lat działała tu apteka, a od połowy XX wieku przestrzeń ta została przekształcona w muzeum, które dziś zachwyca zarówno pasjonatów historii, jak i osoby ciekawe dawnych tradycji medycznych. Po przekroczeniu progu muzeum odwiedzających wita sala ekspedycyjna, miejsce, w którym niegdyś wydawano leki. Wnętrze zachwyca zabytkowymi meblami, których półki szczelnie wypełniają szklane słoje i buteleczki. Każdy z tych pojemników skrywał kiedyś cenne substancje, zioła, proszki, ekstrakty, a później gotowe leki. Aptekarze doskonale zdawali sobie sprawę z wpływu otoczenia na samopoczucie pacjentów, dlatego dbali o to, by wnętrze było przytulne i wzbudzało zaufanie. Drewniane meble, misternie wykonane detale i bogactwo kolorowych opakowań nie tylko przyciągały wzrok, lecz także pomagały odwrócić myśli od chorób i trosk. Dawna apteka nie ograniczała się wyłącznie do sprzedaży leków. W jej ofercie znajdowały się także kosmetyki, przyprawy, wypieki, wina, nalewki, miody oraz wiele innych produktów codziennego użytku. Dzisiejsza ekspozycja pozwala poczuć atmosferę dawnych czasów i zrozumieć, jak szeroki był zakres usług świadczonych przez aptekarzy. Schodząc do piwnic muzeum, odwiedzający mogą zobaczyć rekonstrukcję średniowiecznej pracowni alchemicznej. Alchemia, choć dziś kojarzona głównie z magią i poszukiwaniem kamienia filozoficznego, była w swoim czasie poważną dziedziną nauki wykładaną na uniwersytetach. Arabskie słowo alchimia dało początek współczesnej chemii, a średniowieczni alchemicy przyczynili się do rozwoju wielu technologii, od produkcji tuszu i farb, przez wytwarzanie kosmetyków i ceramiki, aż po odkrycie prochu strzelniczego. Poznawali tajniki destylacji, sublimacji, krystalizacji i innych procesów chemicznych, a ich aparaty, kolby, chłodnice, łaźnie wodne do dziś są wykorzystywane w laboratoriach. W dwóch piwnicznych pomieszczeniach zgromadzono ciężki sprzęt do obróbki surowców. Można tu zobaczyć różnego typu młyny, m.in. trójwalcówki, które rozcierały składniki na maści i kremy, oraz młyny tarczowo-palcowe z ruchomymi i stałymi tarczami wyposażonymi w palce mielące. Wśród eksponatów znajdują się także sieczkarki do ziół, prasy do wyciskania soków i olejów, sterylizatory do wyjaławiania sprzętu laboratoryjnego, a także bębny drażerskie i mieszadła do maści. Te urządzenia pokazują, jak skomplikowanym i precyzyjnym zajęciem była produkcja leków w dawnych czasach. Na pierwszym piętrze muzeum zgromadzono bogatą kolekcję surowców leczniczych pochodzenia naturalnego, które w przeszłości stanowiły podstawę farmacji. Wśród eksponatów znajduje się materia medica vegetabilis, roślinne surowce lecznicze, materia medica animalis, surowce pochodzenia zwierzęcego, a także materia medica homeopatica, zestawy do produkcji leków homeopatycznych. Surowce mineralne zaprezentowano w jednym z piwnicznych pomieszczeń, tworząc pełny obraz bogactwa natury wykorzystywanego przez aptekarzy. W tej części muzeum można także zobaczyć rekonstrukcję gabinetu aptekarza połączonego z salą ekspedycyjną, specjalnym otworem w podłodze służącym niegdyś jako rodzaj domofonu. W gablotach zgromadzono zabytkowy sprzęt aptekarski, metalowe i ceramiczne moździerze, alembiki, tabletkarki, pigulnice, różnego rodzaju wagi oraz unikatową ceramiczną chińską misę do upustów krwi z XIX wieku. Ekspozycja na drugim piętrze poświęcona jest rozwojowi leków syntetycznych i półsyntetycznych, których historia rozpoczęła się w połowie XIX wieku wraz z odkryciem sztucznych barwników. Jednym z pierwszych przełomowych leków była aspiryna. Choć jej aktywny składnik, salicyna, został wyekstrahowany z kory wierzbowej przez włoskich naukowców już w 1826 roku, droga do opatentowania aspiryny i wpisania jej do Księgi Rekordów Guinnessa była długa i pełna fascynujących zwrotów akcji. Na wystawie można zobaczyć aparaturę analityczną i pomiarową, kolekcję opakowań po lekach z okresu międzywojennego oraz pierwszej połowy XX wieku, a także prezentację różnych form leków, tabletek, drażetek, kapsułek i czopków. Eksponaty te ukazują, jak ogromny postęp dokonał się w dziedzinie farmacji w ciągu ostatnich 200 lat. Na trzecim piętrze muzeum znajduje się sala arabska, która wprowadza zwiedzających w świat tradycji medycznych kultur muzułmańskich i afrykańskich. Na ścianach prezentowane są reprodukcje miniatur ze średniowiecznych traktatów medycznych, obrazujących ówczesny poziom wiedzy. W gablotach umieszczono artefakty wykorzystywane do dziś w tradycyjnym lecznictwie Afryki Północnej, co pozwala zrozumieć, jak bardzo różnorodne są źródła i tradycje farmaceutyczne. Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu to miejsce niezwykłe, w którym przeszłość spotyka się z teraźniejszością. Każda z sal przenosi zwiedzających w inny etap rozwoju farmacji, pozwalając z bliska zobaczyć, jak przez wieki zmieniały się metody leczenia, techniki produkcji leków i podejście do pacjenta. To fascynująca podróż przez historię medycyny i farmacji, która pozostaje nieocenionym źródłem wiedzy o dawnych i współczesnych sposobach troski o zdrowie.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
20: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

Początki muzeum sięgają końca XIX wieku, kiedy to w kompleksie przy dzisiejszej ulicy Chałubińskiego funkcjonowała już uczelnia medyczna, a w jej strukturach powstała Katedra Medycyny Sądowej wraz z towarzyszącym jej muzeum. Kolekcja eksponatów gromadzona przez dziesięciolecia zachwyca swoim bogactwem i różnorodnością. Wśród nich znajdują się zarówno preparaty, części ludzkiego ciała utrwalone w płynach konserwujących, jak i narzędzia zbrodni, urządzenia laboratoryjne oraz setki innych przedmiotów, które przez lata służyły badaniom i edukacji. To właśnie tutaj można zobaczyć eksponaty, które przetrwały burzliwe losy miasta i regionu. Mimo zawirowań II wojny światowej znaczna część poniemieckiej kolekcji ocalała, choć wiele cennych przedmiotów zaginęło. Jak podkreśla dr Jędrzej Siuta, opiekun muzeum, eksponaty sprzed II wojny światowej mają dziś charakter unikatowy. Ich pozyskanie i prezentacja byłyby obecnie niemożliwe ze względu na współczesne regulacje i normy etyczne. Nie sposób nie wspomnieć o eksponatach przekazanych przez inne ośrodki, w tym Zakład Medycyny Sądowej w Krakowie, które wzbogaciły i tak już imponujący zbiór. Muzeum mieści się w dawnych pomieszczeniach sali sekcyjnej i chłodni Katedry Medycyny Sądowej. To właśnie tutaj, wśród surowych, zabytkowych murów, prezentowane są niezwykłe preparaty i pamiątki z różnych epok. Wśród najbardziej poruszających eksponatów znaleźć można preparaty tkanek uszkodzonych wskutek użycia gazów bojowych podczas I wojny światowej, a także preparaty obrazujące rany postrzałowe, zarówno tak zwane mokre, czyli zachowane w płynach konserwujących, jak i preparaty kości. Ekspozycja ukazuje także skutki obrażeń ciała powstałych na skutek działania różnych czynników mechanicznych, termicznych, elektrycznych czy chemicznych. Zbiory muzeum pozwalają zrozumieć, jak różnorodne i skomplikowane mogą być obrażenia, a także jak wiele informacji potrafi wydobyć z nich doświadczony medyk sądowy. Na szczególną uwagę zasługuje preparat prezentujący przemianę torfową głowy mężczyzny, który zginął ponad 200 lat temu w Małopolsce i trafił do bagniska. W torfie zachowały się tkanki miękkie oraz włosy, natomiast kości uległy deformacji. To fascynujący przykład naturalnej mumifikacji i dowód na to, jak sprzyjające warunki środowiskowe mogą zachować ludzkie szczątki przez stulecia. Innym niezwykłym eksponatem jest ul pszczeli, który owady urządziły we wnętrzu zwłok samobójcy wraz z gniazdami innych zwierząt. To poruszające świadectwo tego, jak natura potrafi przejąć kontrolę nad ludzkim ciałem po śmierci, a także jak szerokie spektrum zagadnień bada medycyna sądowa. W muzeum znaleźć można również eksponaty prezentujące zmiany chorobowe w ludzkim organizmie, a także pętle wisielcze i różnorodne narzędzia zbrodni, od noży i siekier przez broń palną, aż po przedmioty codziennego użytku, które w rękach morderców zamieniały się w narzędzia śmierci. Na co dzień zbiory muzeum wykorzystywane są podczas zajęć z medycyny sądowej dla studentów Uniwersytetu Medycznego oraz studentów prawa. To właśnie tutaj przyszli lekarze i prawnicy zdobywają praktyczną wiedzę o metodach pracy specjalistów z zakresu medycyny sądowej, uczą się rozpoznawania różnego rodzaju obrażeń oraz poznają historię tej niezwykłej dziedziny nauki. Muzeum otwiera jednak swoje drzwi także dla osób spoza uczelni. Każdy pełnoletni pasjonat historii, kryminalistyki czy medycyny może wziąć udział w tak zwanej lekcji patologii sądowej, do specjalnym wykładzie połączonym ze zwiedzaniem muzeum. Spotkanie trwa około 2,5 godziny i pozwala nie tylko zapoznać się z najciekawszymi eksponatami, ale także poznać kulisy pracy medyków sądowych. Podczas wykładu prowadzonego przez opiekuna muzeum omawiane są metody pracy specjalistów, a z pomocą multimediów prezentowany jest przebieg sekcji zwłok. Największą część spotkania stanowi prezentacja eksponatów. To okazja, by z bliska przyjrzeć się temu, co na co dzień pozostaje poza zasięgiem większości z nas. Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej to miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu na zgromadzone eksponaty, ale także ze względu na atmosferę i przesłanie, które niesie to. Tutaj można zrozumieć, jak ważną rolę odgrywa medycyna sądowa w badaniu historii i wyjaśnianiu zagadek ludzkiego życia i śmierci. To także okazja, by zastanowić się nad granicami nauki, etyki i szacunku wobec ludzkiego ciała. Dla wielu osób wizyta w muzeum staje się niezapomnianą lekcją pokory wobec ludzkiego losu, a także inspiracją do dalszego zgłębiania tajemnic medycyny i historii. Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej pozostaje jednym z najciekawszych i najbardziej poruszających punktów na mapie kulturalnej miasta. Miejscem, w którym nauka i historia idą ramię w ramię, tworząc opowieść o człowieku, jego słabościach, dramatach i nieustannej potrzebie poznania.

0: Sobota, 16 dzień maja, jest 7 w Radiu Gra, czas na wiadomości.
1: Rząd przesuwa pieniądze z budżetu Ministerstwa Obrony na służby podległe resortowi spraw wewnętrznych i administracji. Ta zmiana ma załatać dziurę, która powstała po zawetowaniu przez prezydenta unijnej pożyczki SAFE. O szczegółach reporter Michał Dobrołowicz.
2: Nowe rozporządzenie ma zagwarantować dodatkowe pieniądze m.in. dla Straży Granicznej i dla Policji. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, że inwestycje wojskowe będą finansowane z unijnej pożyczki SAFE. Dzięki temu pieniądze, które zostaną w budżecie resortu obrony, pozwolą kupić to, co zwiększa obronność innych służb.
3: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych i będziemy mogli przekazać te pieniądze, które uwolnimy w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej, na pozamilitarne przygotowania obronne.
2: Te pozamilitarne przygotowania to na przykład śmigłowce dla Straży Granicznej oraz systemy dronowe i antydronowe dla resortu infrastruktury. Zmiana rozporządzenia w tej sprawie ma być gotowa za tydzień, 22 maja.
1: Najpierw było wręczanie wojskowych odznaczeń, a potem uroczysta defilada. W Szczecinie odbyły się obchody 30-lecia 12. Brygady Zmechanizowanej. Na placu apelowym była reporterka Anna Pałamar.
4: Dzisiaj mamy okolicznościowe właśnie 30-lecie powstania brygady, która nosi imię generała Józefa Hallera.
5: To 30-lecie to taki ważny jubileusz.
4: Bardzo ważny. Służyłem tu opodal jeszcze w latach 83-87. Była to bardzo dobra jednostka.
5: Znajdują się tutaj pojazdy wojskowe, różny sprzęt, jest cała masa żołnierzy. Żeby dzieci mogły zobaczyć tutaj całą brygadę i nauczyć się trochę postaw patriotycznych.
6: Podobają ci się te pojazdy?
7: Tak.
6: Nie masz jakiś ulubiony?
7: Rosomak. Czołg towarowy.
6: Chciałbyś być kiedyś wojskowym?
7: Właśnie zastanawiam się, czy by nie pójść na wojskowego.
0: Od rana sprawdzamy dla Was prognozę pogody dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Jak nam się weekend, jak nam się sobota zapowiadają? No, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ze sporą ilością chmur, a wraz z tym możliwe przelotne opady deszczu, i tak to ma być, zwłaszcza dziś w sobotę. Jutro być może szansa na przejaśnienia. Trzymajmy kciuki za niedzielę, rzeczywiście, żeby chociaż trochę tej pięknej pogody było u nas w ten weekend. Dzień dobry, kłaniamy się bardzo nisko i zapraszamy na piękną sobotę. I tak, musimy ją zaczarować, że taka będzie, bez względu na wszystkie ewentualne przeciwności. W ogóle po co o tym mówię? Piotr Kolszowski, cześć, gramy.

0: Aleksandra Stan w Radiu Gra o poranku w sobotni ranek. No właśnie, życzyłbym sobie, moi drodzy, abyśmy to dzień dobry mówili sobie w takich okolicznościach przyrody raczej domowych niż pracowych. To znaczy, ja jakoś wytrzymam, ale życzyłbym wam, abyście teraz dzień dobry do radio odbiornika gdzieś tam pomyśleli albo powiedzieli. Będąc w domu, a nie w pracy, mimo wszystko pozdrawiamy tych, którzy na sobotniej zmianie od rana, na dyżurze, zwał jak zwał, jesteśmy z wami. A 16 dzień maja to imieniny Andrzeja i Szymona. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jest kilka świąt tak zwanych nietypowych. Dziś również Święto Straży Granicznej, Międzynarodowy Dzień Celiaki, Dzień Światła, także Międzynarodowy Dzień Whisky, wow, oraz Dzień Wolnej Kultury. No, szeroko tematycznie, nie wiem, czy każdy wybierze coś dla siebie, do niczego absolutnie nie namawiamy, natomiast z pewnością wy będziecie mieli, wielu z was, mnóstwo innych okazji do tego, aby świętować. Jeśli tylko taką wiedzą się ze mną podzielicie, to ja chętnie dołączę do życzeń.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
1: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
0: Jest 7 miejsc.
1: I rower, i mój kocyk. No i buba.
2: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
3: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
4: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Po reklamie.
6: To jest

dobre granie na tej fali na 95.1 FM w radiu Gra FM Wrocław. Dzień dobry raz jeszcze. To się będzie pojawiało wielokrotnie, bo też sobota rządzi się swoimi prawami o absolutnie różnych porach tego poranka i tego przedpołudnia. Niektórzy będą uruchamiali swoje systemy, jak to ładnie można nazywać też. My też uruchamiamy projekt pod tytułem Atrakcji na Noc Muzeów 2026, bo dziś we Wrocławiu naprawdę będzie mnóstwo ciekawych miejsc, które warto będzie odwiedzić. Na stronach miejskich znajdziecie więcej szczegółów na ten temat. No tutaj na przykład w takim specjalnym top 7 zestawieniu pojawi się na miejscu trzecim Panorama Recławicka, tutaj od 16.15 do 23.15. Ja wiem, że wielu wrocławian było w tym miejscu, w tej słynnej rotundzie, ale proszę mi odpowiedzieć, ilu z was było o 23.15 na przykład, bo to właśnie do tej godziny będzie można panoramę odwiedzić właśnie dziś. Polecamy gorąco, no bo tych atrakcji w mieście jest naprawdę bardzo dużo.

Dobre granie na tej fali w radiu gra właśnie w sobotni ranek w połowie maja. Kto już myśli o czerwcówce? Ręka do góry. No tutaj opcji zapewne będzie całe mnóstwo i o tym być może jeszcze sobie dzisiaj pomówimy, ale wcześniej będzie kolejna porcja dobrego grania. Pektus jeszcze tu się między innymi do 8 pojawi, a o pełnej oczywiście kolejne informacje z kraju i ze świata. Zostańcie blisko radia.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor różne rodzaje 675 ml i 798 ml 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej.
8: Na brw.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400

0: w sobotę. Jutro być może szansa na przejaśnienia. Trzymajmy kciuki za niedzielę. Rzeczywiście, żeby chociaż trochę tej pięknej pogody było u nas w ten weekend.
1: To jest Gra FM.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
6: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Mamy sobotę, 16 dzień maja, jest 8 w Radiu Gra, czas na kolejne informacje.
11: Domniemany sprawca strzelaniny w dolnośląskim Lubinie, w której zginęły dwie osoby, nie żyje. Jego ciało znaleziono na terenie Wielkopolskim, 3 dni po wydarzeniach z ulicy Jastrzębiej w Lubinie. W porannych faktach reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak policja trafiła na ślad 21-latka?
12: Policjanci z Wielkopolski otrzymali zgłoszenie, że w miejscowości pod Gostyniem w ogólnodostępnej wiacie przebywa obcy dla miejscowych mężczyzna. Ruszyli na interwencję i gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna przebywający w środku odebrał sobie życie.
13: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina.
12: Mówiła podkomisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie, która potwierdziła, że to poszukiwany od kilku dni domniemany sprawca strzelaniny w Lubinie, do której doszło w nocy z wtorku na środę. Dwóch mężczyzn zginęło, a trzeci trafił do szpitala. Policja i prokuratura nie udzielają na razie więcej informacji w tej sprawie.
11: Rząd zapowiada zmiany w systemie obliczania wysokości świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Związkowcy już reagują. Czujemy się oszukani, bo zmiany będą oznaczać obniżenie tych dodatków. Tak twierdzą. O szczegółach reporter Krzysztof Zasada.
14: Szef Solidarności Służby Więziennej Andrzej Kołodziejski jest rozgoryczony. Przypomina, że w wielkich bólach z końcem zeszłego roku udało się osiągnąć porozumienie w sprawie tych świadczeń. Funkcjonariusze musieli się posunąć do akcji protestacyjnej, by porozumieć się z rządem. Nie rozumieją, dlaczego rząd zapowiada zmiany, gdy porozumienie od kilku miesięcy już działa. Z jego obliczeń wynika, że planowane zmiany oznaczają zmniejszenie świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 zł miesięcznie.
15: Czujemy się po prostu oszukani i nie ma zgody jakby środowiska więziennego funkcjonariuszy na takie traktowanie. Tym bardziej, że jesteśmy jednak mundurem ostatniego wyboru i trudno jest przyciągnąć do tej służby naprawdę wartościowych ludzi.
14: Związkowcy nie wykluczają, że wrócą do akcji protestacyjnej, jeśli rząd przeforsuje niekorzystne dla nich zmiany w systemie świadczeń mieszkaniowych.
2: Co dobrego w pogodzie dziś we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku? Sprawdzamy to w Radiu Gra FM Wrocław na bieżąco. Temperatura powoli, ale bardzo powoli w górę, natomiast dziś maksymalnie termometry mogą pokazać u nas we Wrocławiu 15, może 16 stopni. Później może wydarzyć się coś takiego jak opady deszczu, co spowoduje, że ta odczuwalna temperatura będzie jednak nieco niższa. Warto ubrać się na cebulkę. Kolejne wiadomości, kolejne informacje z kraju i ze świata wracają do nas za niecałą godzinę, punktualnie o 9:00. Tymczasem, chwila po 8:00, wracam do was ja z muzyką, której na pewno nie zabraknie i to taką, która, mam nadzieję, niejednokrotnie postawi was na nogi. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć!

0: Przepis na weekend.
1: Czas na przepisy weekendowe, sobotnia, skoro majowe przepisy to bardzo często oscylujące wokół grillowania, bo to przecież nasz sport narodowy i bardzo lubimy. Przypominam, że cały czas możecie podsyłać do nas swoje przepisy również, a ostatnio w modzie pojawiło się łączenie różnych smaków na grillu i takich nieoczywistych połączeń. Wspominaliśmy już w ostatnich tygodniach o połączeniu arbuz plus serfeta i to wszystko właśnie na grillu i nawet szaszłyki z tego powstają. Różnie to jest ze stabilnością i trzymaniem tego, ale smakowo podobno petarda. Kolejne ciekawe połączenie sprawdzone przez naszych słuchaczy też to ananas, boczek, a to wszystko z dodatkiem chili, żeby było na ostro. Ser halloumi i miód, sprawdzony zestaw, do tego jeszcze limonka, tutaj często również powidła się różnego rodzaju i dżemy pojawiają doskonale z serem halloumi z grilla, współtworzą piękną całość. No i jeszcze na koniec broskwinie, burrata i szynka dojrzewająca. Tego przyznaję nie sprawdzałem, ale weekend to jest dobry czas, żeby nadrobić te zaległości. Przepis na weekend.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
14: O.
13: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
15: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W sobotę 16 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.
18: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
19: Po reklamie.
20: To jest...

0: To hity pełne energii w Radiu Gra FM Wrocław na 95 i 1 FM. Mamy nadzieję, że dużo energii też będą mieli nasi żużlowcy, bo przypominamy, szósta kolejka PGE Ekstraligi. W zasadzie to trwa, tak należy to nazwać. Jutro o 19.30 u nas, na naszym domowym torze, Betard Sparta Wrocław podejmuje press grupę deweloperską Toruń, czyli drużynowego mistrza Polski, jeszcze aktualnego z ubiegłego roku. Jak sobie nasi poradzą, trzymamy mocno kciuki, bo to bardzo istotne i to, co jest bardzo istotne, ważne i o czym warto przypominać wszyscy na mecz, bo to wsparcie kibiców tutaj naprawdę potrafi zdziałać cuda. Polecamy gorąco wizytę jutro 19.30, Betard Sparta Wrocław press, grupa deweloperska. Trzymamy kciuki za naszych raz jeszcze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dobre granie na tej fali w Radiu Gra. O 9:00 zapraszamy na kolejne najświeższe wiadomości. Przypominam jeszcze w kalendarzu, sobota 16, dzień maja. To podobno Międzynarodowy Dzień Światła. Myślę, że w obecnych czasach również, a i nie tylko w obliczu takiego święta, światło powinniśmy oszczędzać, jak to się ładnie mówi, na energię elektryczną. I przy tym chyba zostańmy, tego się trzymajmy.
1: Reklama.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie! To Kaufland Card Extra!
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
11: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów, aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Morniny są gorące.
13: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
14: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
15: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubimyślnikboom.pl.
16: Kto zwalcza ból?
17: Voltaren!
16: Kto?
17: Voltaren! Voltaren!
18: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Sandały do lekkich stylizacji sneakers.
19: Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Sandały do lekkich stylizacji sneakers.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Może 16 stopni, a później może wydarzyć się coś takiego jak opady deszczu, co spowoduje, że ta odczuwalna temperatura będzie jednak nieco niższa. Warto ubrać się na cebulkę.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Sobotę mamy, 16 dzień maja i 9 na zegarze w Radiu Gra. Zapraszam na kolejne informacje.
14: Rosja rozważa atak z terytorium Białorusi na jedno z państw NATO, by wciągnąć ten kraj do wojny przeciwko Ukrainie, ostrzegał ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski.
15: Pyszła zaraz.
14: Rosjanie stali się ostatnio bardziej aktywni. Mam na myśli ich rozmowy z Aleksandrem Łukaszenką. Chcą wciągnąć Białoruś jeszcze głębiej w wojnę i rozpocząć dodatkowe agresywne operacje z terytorium Białorusi. Prezydent Zełenski złożył to oświadczenie po naradzie sztabowej z dowódcami wojskowymi, szefami wywiadów wojskowego i zagranicznego oraz Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Rozejm między Libanem a Izraelem przedłużony o 45 dni, poinformował o tym amerykański Departament Stanu. Od czwartku w Waszyngtonie toczyła się trzecia runda rokowań między oboma państwami. Mamy nadzieję, że te rozmowy przybliżą trwały pokój między tymi krajami oraz że doprowadzą do realnego bezpieczeństwa na ich wspólnej granicy, mówi rzecznik Departamentu Stanu Tommy Pigott. W izraelskich atakach w Libanie od 2 marca zginęło prawie 3000 osób. Czy bociany powrócą do Wielkiej Brytanii? Na wyspach rozpoczęły się konsultacje w sprawie przywrócenia tych ptaków do brytyjskiego ekosystemu. O szczegółach londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
16: Bociany wyginęły na wyspach w XV wieku w wyniku nadmiernych polowań oraz utraty siedlisk. Intensyfikacja rolnictwa i ekspansja miast doprowadziły do jeszcze większego zubożenia brytyjskiej fauny. Badania prowadzone przez pracowników Uniwersytetu w Shropshire mają sprawdzić, jak dobrze bocian biały potrafi zaadoptować się do różnych środowisk, a także co o tych planach myśli społeczeństwo. Opinie rolników i właścicieli ziemskich będą miały tu istotne znaczenie. 6 lat temu na południu Anglii założono pierwsze od 600 lat siedlisko bocianów. W ciągu 4 sezonów lęgowych para ptaków doczekała się prawie 70 piskląt.
13: sporo chmur w trakcie tego weekendu. Na pocieszenie dodam, że to nie tylko w naszym regionie w ten sposób wygląda. Dziś we Wrocławiu maksymalnie termometry mają pokazać 15-16 stopni i właśnie w tym kierunku zmierzamy i na dobrą sprawę wcale nie aż tak dużo nam brakuje. Natomiast ze sporą ilością chmur dziś i jutro przelotne opady deszczu też w tych prognozach. Przejaśnienia owszem z większym prawdopodobieństwem i większą siłą w niedzielę. Więcej słońca będzie u nas w przyszłym tygodniu. Z newsami wracamy za niecałą godzinę po 10:00, a teraz kolejna godzinka dobrego sobotniego przedpołudniowego grania. W tej godzinie również Aleja Gwiazd, czyli spotkanie z gwiazdami. I dziś to rzeczywiście będą one, gwiazdy, kobiety, ale więcej szczegółów niebawem.

0: Aleja Gwiazd.
1: Czas na Aleję Gwiazd, a dziś o projekcie Babie Lato, który wraca tego lata od końcówki lipca do początku września w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i w Poznaniu. Piękne koncerty. No, właśnie takiego kobiecego składu. W tym roku Natalia Grosiak, Bela Komorzyńska i Katia. Pięknie nam zaśpiewają, a my zapytaliśmy dziewczyny, jak zapatrują się na tę współpracę, taką czysto kobiecą. Co na ten temat Natalia Grosiak?
2: Przez tyle lat współpracy z mężczyznami ja się nauczyłam facetów. Ja bardzo lubię mężczyzn. To są tym bardziej ci, którymi się otaczam. To są wspaniałe osoby, których uwielbiam i się ich nie boję, tak jak mogłoby to być wiele lat temu. To jest taki też mój bliski świat. Ale ta współpraca z Belą i z Katią mnie tak wzmacnia, dodaje mi siły. Dziewczyny są właśnie wspierające, kochane. Trudno to opisać słowami, ale jest więź, taka więź, której nie da się z facetami nawiązać.

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Co za weekend?
1: Radio Gra Wrocław na weekend poleca. Zaczynamy od wizyty w Kali Stulecia. Przed nami kolejna odsłona Kryminalnego Miasta. 16-17, czyli dziś, jutro. Coś dla tych, to konwent dla tych, którzy lubią true crime, dla tych, którzy chcą wiedzieć wszystko o najgłośniejszych sprawach kryminalnych, posłuchać o pracy służb, spotkać ekspertów z dziedziny kryminologii, kryminalistyki czy też psychologii. Wpadajcie do Hali Stulecia w ten weekend, tam się będzie działo. A wrocławska podańcówka pod Iglicą to propozycja na dzisiejszy wieczór od godziny 18 do godziny 22. Będzie grane, będzie tańczone i to jest miejsce, w którym można pobawić się i potańczyć zupełnie za free. Dziś także przed nami Europejska Noc Muzeów. Mnóstwo instytucji z naszego miasta muzeów otwiera się wieczorową porą. Ma dla was atrakcja. Szczegółów szukajcie na miejskiej stronie całego pełnego harmonogramu, który warto zobaczyć, bo nudy we Wrocławiu nie będzie.
0: Poleca Radio Gra.

0: dobre granie na tej fali w radiu Gra FM Wrocław. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy korzystają z uroków weekendu we Wrocławiu. Przyjezdnych turystów też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dobrego weekendu życzymy wam, a muzycznie w radiu Gra Wrocław Alvaro Soler i Monia Wlewczuk. To już za chwilę Libre na tej fali.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Po reklamie.
4: Sporo chmur w trakcie tego weekendu. Na pocieszenie dodam, że to nie tylko w naszym regionie w ten sposób wygląda. Dziś we Wrocławiu maksymalnie termometry mają pokazać 15-16 stopni i właśnie w tym kierunku zmierzamy i na dobrą sprawę wcale nie aż tak dużo nam brakuje. Natomiast ze sporą ilością chmur dziś i jutro, przelotne opady deszczu też w tych prognozach, przejaśnienia owszem z większym prawdopodobieństwem i większą siłą w niedzielę. Więcej słońca będzie u nas w przyszłym tygodniu.
5: To jest Gra FM.

0: To już bardzo blisko 10 na zegarze w Radiu Gra FM Wrocław, a to oznacza, że za chwilę u nas na tej fali na 95.1 najświeższe informacje, doniesienia z kraju, ze świata, ale opowiem też trochę o pogodzie tutaj u nas dziś, tu i teraz we Wrocławiu, bo warto być z tym na bieżąco. Co nam weekend jeszcze ciekawego w pogodzie przyniesie, o tym sobie opowiemy za chwilę po wiadomościach o 10.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Rzeszotary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
0: W sobotę 16 maja o 10 w Radiu Gra czas na kolejny raport.
10: Pentagon planuje obniżenie rangi dowództwa sił lądowych amerykańskiej armii w Europie i Afryce. Takie informacje podaje portal Notus, powołując się na nieoficjalne źródła. Ten krok ma być częścią reorganizacji amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie. Według portalu założonego przez dziennikarzy, którzy odeszli z Washington Post, Pentagon planuje zmienić rangę dowództwa US Army z siedzibą w niemieckim Wiesbaden. Notus zaznacza, że administracja Trumpa chce, aby na czele stał trzygwiazdkowy, a nie jak dotąd czterogwiazdkowy generał. Zmiana ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych kilku tygodni. Pytany o szczegóły rzecznik resortu Sean Parnell podkreśla, że nie zapadła jeszcze żadna decyzja. Decyzje Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie mają charakter logistyczny i nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo, powiedział wczoraj premier. Zdaniem Donalda Tuska, Polska jest w stałym kontakcie m.in. z dowódcą sił amerykańskich i NATO w Europie, generałem Aleksiusem Grynkiewiczem.
11: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
10: Sejm wybrał nowych sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Za powołaniem całej piętnastki była koalicja rządowa, a politycy Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu. Sprawa budziła w Sejmie duże emocje. Dlaczego? To wyjaśni reporter Michał Radkowski.
12: Poszło wybrany wczoraj skład KRS. Głosuje się nad całą listą kandydatów, a na niej znalazło się 13 sędziów wskazanych przez koalicjantów i po jednym zgłoszonym przez PiS i Konfederację. Największe emocje budziło nazwisko Łukasza Piebiaka, znanego z afery hejterskiej za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy. Koalicja rządowa musiała to przełknąć.
13: Ja się czuję w dużym dyskomforcie w związku z tym, że nie udało się Krajowej Rady Sądownictwa kompleksowymi rozwiązaniami legislacyjnymi naprawić, przyznaję.
12: Mówił Krzysztof Paszyk z PSL. W PiS bojkot głosowania Krzysztof Szczucki tłumaczył tak.
14: My zdecydowaliśmy się jako klub parlamentarny nie brać udziału w tym głosowaniu właśnie ze względu na wątpliwości dotyczące procedury. Zgodnie z ustawą to głosowanie powinno się odbyć dopiero na kolejnym posiedzeniu.
15: Same.
0: Co dobrego i co nowego w pogodzie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku? Na pewno ze sporą ilością chmur ten weekend i również z opadami deszczu. Parasol warto mieć praktycznie przez cały czas pod ręką. 12-13 stopni według tych najnowszych prognoz to maksimum na dziś. Jutro do 16-17, ale też ze sporą ilością chmur. Takie przejaśnienia, o czym już wspominałem, możliwe u nas, ale dopiero w okolicach wtorku, może nawet środy. Andrzej i Szymon dziś w kalendarzu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich świętujących z jakiejkolwiek innej okazji również. Piotr Kolszowski, dzień dobry.

0: Radio gra. Hity pełne energii.
1: Sofia, future history.

0: Aleja Gwiazd.
1: A dziś w Alei Gwiazd o projekcie Babie Lato, który wraca tego lata. Bela Komoszyńska, Katia, Natalia Grosiak wracają z serią koncertów w różnych lokalizacjach na mapie naszego kraju. Prace trwają, dziewczyny dobrze się razem czują. Za nami już nawet premiera singla promującego tę serię koncertów. No to czego dziewczyny wam życzyć w takim razie jeszcze więcej? Czego wam potrzeba?
2: My byśmy chciały więcej nagrać. No. Więcej piosenek, bo myśmy z tych piosenek skomponowały 10, więc bardzo byśmy chciały nagrać wszystkie. Jeżeli to możliwe, to wszystkie, jeżeli nie, to więcej.
3: Dajcie nam, niech nam dadzą po prostu. Ja nam życzę też, żebyśmy na maksa się bawiły tymi koncertami, żebyśmy się tak nie stresowały przed nimi. Ja wiem, że ja będę po prostu psychiczna przed nimi. Naprawdę, po prostu odejdę od zmysłów.
2: Kasia, ja już się nie stresuję, bo wiem, że będzie dobrze.
3: Tak?
2: Tak.
3: To ja się już nie stresuję też.
1: Dziewczyny, to ja się nie stresuję już w ogóle w takim razie, a jedynie zapraszam wszystkich, bo seria koncertów Babie Lato już tego lata, od lipca do września.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
6: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
7: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Psst, to ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brico Marche, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brico Misiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisię i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brico Marche i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
10: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów Dary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Po reklamie.
13: To jest Gra FM. When you

0: Co za weekend?
1: Kolejną stronę serwisu Radio Gra Poleca na weekend zaczynamy od wizyty na naszym Olimpico, gdzie już w niedzielę wielkie ściganie, a do Wrocławia przyjeżdża Mistrz Polski, czyli prez grupa deweloperska Toruń, i to będzie mecz kolejki, to będzie mecz tej rundy PGA Ekstraligi. O 19:30 emocje będą sięgały zenitu. Koniecznie trzeba być na stadionie, no i wspierać naszą drużynę. Dolnośląski Targ Rolny to propozycja na dziś, już w zasadzie się odbywa. W tej chwili Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, sery, wędliny, ryby, miody, wszystko pyszne, zdrowe i ekologiczne na miejscu. Nie może was zabraknąć. Plitark na osiedlu Sobieskiego to propozycja z kolei także na dziś. Tu przy ulicy Wilanowskiej 25 można spotkać unikatowe rzeczy, będzie można je kupić. Kolejna odsłona 20 czerwca dopiero, więc nie omincie tej propozycji. Bawcie się dobrze.
0: Poleca Radio Gra.

0: Tak wam gramy w to sobotnie przedpołudnie w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 i dobrej playlisty jeszcze końca nie widać i absolutnie go nie będzie. Nie spodziewajmy się tego, za to do 11 u nas między innymi pani Doda i pan Smolasty, nim zajdzie słońce, jeszcze się u nas pojawią, więc bądźcie blisko radia.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Rzeszotary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen. Po reklamie.
11: Co dobrego i co nowego w pogodzie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Na pewno ze sporą ilością chmur ten weekend i również z opadami deszczu. Parasol warto mieć praktycznie przez cały czas pod ręką. 12-13 stopni na Dolnym Śląsku. Na pewno ze sporą ilością chmur ten weekend i również z opadami deszczu. Parasol warto mieć praktycznie przez cały czas pod ręką.

0: pum pum girl.
1: Dobre granie w radio gra. Za chwilę 11, za chwilę u nas kolejne informacje. A ja jeszcze oficjalnie w tej godzinie chciałem ogłosić po raz kolejny, chyba już można to odtrąbić, zwycięstwo lipca nad sierpniem w takiej specjalnej ankiecie, która pojawiła się w jednym z portali związanych z turystyką. Poproszono o deklarację Polaków, na kiedy planują urlop w tym roku, w lipcu czy w sierpniu. Chyba jakiś mały procent oddano tutaj tym, którzy w ogóle nie planują urlopować się i odpoczywać, ewentualnie wybrali czerwiec albo początek września. Natomiast ogromna większość rzeczywiście podzielona, jednak nie na pół, lipiec cieszący się większą popularnością niż sierpień. A może to się jeszcze zmieni? Może jeszcze nie wszyscy wybrali?
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: To nie może być przypadek.
8: Nie! To Kaufland Card Extra!
9: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: Po reklamie.
1: W sobotę, 16 maja o 11 w Radiu Gra, czas na kolejne informacje w raporcie.
14: Do 3 razy sztuka Sejm po raz trzeci uchwalił ustawę o rynku kryptoaktywów. To projekt zakłada, że nadzór nad tym rynkiem będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Dwie poprzednie rządowe ustawy w tej sprawie zostały, przypomnę, zawetowane przez prezydenta. Tym razem rządzący uwzględnili jedną z 15 poprawek strony prezydenckiej. Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie, czy przyjęcie tej poprawki może być przeważyć o podpisie Karola Nawrockiego?
15: Według polityków Prawa i Sprawiedliwości ta jedna poprawka niczego nie zmienia.
16: Jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta.
15: Powiedział Janusz Cieszyński z Prawa i Sprawiedliwości. Również szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki sugerował, że ze względu na odrzucenie większości poprawek możliwe jest trzecie weto w tej sprawie. Politycy koalicji rządzącej apelują jednak, aby Karol Nawrocki podpisał ten projekt.
17: Powinien podpisać w interesie tych wszystkich, którzy na tym rynku się poruszają. Natomiast jeżeli go nie złoży, no będzie brał odpowiedzialność za to, co się dzieje w takiej swoistej wolnej Amerykance.
15: Mówił mi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Ustawą w sprawie rynku kryptoaktywów zajmie się teraz Senat.
14: Dziś inauguracyjny kurs nowego tramwaju wodnego w Zatoce Puckiej. Tramwaj wyruszy z Puckiej Mariny do chałup.
18: Czas mniej więcej można powiedzieć, że z Pucka do chałup płyniemy około 45 minut, czyli taką lekcję szkolną. To są zyski turystyczne. Każda taka linia będzie wymagała dopłaty oczywiście od gmin tworzących nasz związek.
19: Jak sobie daje radę tramwaj w tych wietrznych warunkach Zatoki Puckiej?
18: Przy około 6 w skali Baforta maksymalnie tramwaj może spokojnie pływać, jest bezpieczny, jest jednostką odebraną, zarejestrowaną, ma świadectwo żeglugi śródlądowej, która właśnie na Zatoce Puckiej jest wymagana, więc tutaj pod tym względem sprawdza się bardzo dobrze.
14: Zapewnia Arkadiusz Gowrych, przewodniczący Związku Powiatowo-Gminnego Zatoki Puckiej w rozmowie z reporterem Stanisławem Pawłowskim. Na razie tramwaj kursować będzie w weekendy, latem już codziennie.
1: Sprawdzamy dla Was na bieżąco prognozę pogody dla Wrocławia i całego regionu. 12-13, w niektórych prognozach może 14 stopni to maksimum, jeśli chodzi o temperaturę na dziś, a do tego dużo chmur i dziś, i jutro, i pojutrze w zasadzie też z kolejnymi wracającymi możliwymi opadami deszczu. Tak to w prognozach wygląda. Jutro trochę cieplej, do 16-17 stopni, 15-16 w poniedziałek. Później przynajmniej na chwilę pogoda powinna się poprawiać. Dzień dobry, dzień dobry. Raz jeszcze bardzo nisko kłaniamy się radiowo właśnie stąd na tych falach. Dobrej muzy z pewnością w ten weekend dla was nie zabraknie, więc zostańcie blisko radia. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć. A tę godzinę rozpoczynamy z kawałkiem New Religion. Zróbcie głośniej.

0: Dobre granie na 95.1 FM w Radiu Gra FM Wrocław. Do południa zbliżamy się, ale bardzo powoli, nie ma się co śpieszyć. Natomiast jeśli szukacie ciekawych opcji i chcecie na przykład młodszym pokoleniom pokazać, jak to kiedyś było, a teraz to nie ma, a warto, to jest popularne hasło, w kontekście dróg i tego, co się na drogach i przy drogach działo, no to polecamy bardzo serdecznie wystawę, której otwarcie miało miejsce już w czwartek. Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprasza na taką wystawę. Na środkowym pasie latem trawa była wysoka. A o co chodzi? A czwórka przez lata była nazywana najdłuższymi schodami Europy. Na tych betonowych płytach można było zgubić zawieszenie. Jak czytamy też w takiej notatce zapraszającej na stronach miejskich, środkowy pas zarastał trawą i stawał się miejscem pikników i rowerowych wypraw. Autostrady rzadko kojarzą się z miejscem wartym uwagi. Już w maju przekonujemy Was, że w przypadku dolnośląskiego odcinka 4 jest zupełnie inaczej. Polecamy, bo to wyjątkowe, piękne zdjęcia. No, niektórzy powiedzą, gdzie tu rozsądek, gdzie bezpieczeństwo. Kiedyś po prostu było inaczej. A my polecamy Wam tę wystawę.
1: Reklama.
2: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z Tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
3: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł.

0: salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Co za weekend?
1: Radiogra FM na weekend poleca. Zaczynamy od festiwalu sztuki na Nadodrzu. To propozycja na dziś od godziny 11:00. Tu już się sporo dzieje. Stoiska ze sztuką, warsztaty artystyczne, living painting, konkurs z nagrodami, no i warsztaty tańca towarzyskiego o godzinie 16:00. Pozycja obowiązkowa. Noc muzeów to właśnie dziś we Wrocławiu dzieje się bardzo dużo i to jest niewątpliwie wydarzenie tego weekendu. A na Tarczyńskiej Arenie to będzie jeden z wyjątkowych pojedynków o godzinie 20:00. Mecz legend Polska kontra Brazylia. A wśród polskich gwiazd między innymi Jerzy Dudek, Jacek Bąk, Tomasz Kłos, Michał Żewłakow. Jeżeli chodzi o Brazylię, tu nie zabraknie chociażby Julio Cezara, będzie Lucio, będzie też Roberto Carlos we własnej osobie. Dziś Tarczyński Arena, godzina 20:00. To będzie mecz absolutnie wyjątkowy. Trzeba być.
0: Poleca Radio Gra.

0: Dobra, nawet bardzo dobra nuta w radiu gra na tej właśnie fali. Do 12 jeszcze trochę pogramy, a w samo południe u nas oczywiście najświeższe informacje. Warto być na bieżąco. Zostańcie blisko radia.
1: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit. Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubbymyślnikboom.pl.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
12: Wielosztuki w RTV Euragi.

0: 4 i zyskaj aż 80%, a piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg, Higiena Plus za 2439 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Sprawdzamy dla Was na bieżąco prognozy pogody dla Wrocławia i całego regionu. 12-13, w niektórych prognozach może 14 stopni to maksimum, jeśli chodzi o temperaturę na dziś. A do tego dużo chmur i dziś, i jutro, i pojutrze w zasadzie też z kolejnymi wracającymi możliwymi opadami deszczu. Tak to w prognozach wygląda. Jutro trochę cieplej, do 16-17 stopni, 15-16 w poniedziałek. Później przynajmniej na chwilę pogoda powinna się poprawiać.
0: Słuchasz radia. Gra FM.

0: To już prawie południe. Nie, nie, nie, to nie jest zapowiedź westernu. Wręcz przeciwnie, tutaj sobotni chill panuje na pełnej prędkości i na najlepszych częstotliwościach, bo naszych radiowych. Piotrek Olszowski, pięknie dziękuję. Kłaniam się bardzo nisko. Mariusz Pucyło już gotowy do tego, żeby piękną sobotnią popołudniówkę z wami spędzić. A ja mówię do usłyszenia, niektórym może do zobaczenia. Pa, pa, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
8: To nie może być przypadek.
9: Nie, to Kaufland Card Extra.
10: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 lat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.

0: reklamie.
1: Dzisiaj sobota, 16 dzień maja, zegary wskazują 12, czyli najwyższa pora na raport. Zapraszam.
2: Od dziś do poniedziałku za litr benzyny 95 na stacjach zapłacimy nie więcej niż 6,37. Za litr 98 6,93. Cena oleju napędowego to 6,82 zł. W porównaniu z piątkiem oznacza to spadek maksymalnych cen paliw. Przypomnę, że do końca maja obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz akcyzę. Problemy z przejazdem na S8 w pobliżu miejscowości Turzyn-Kolonia na Mazowszu, to jest odcinek Ostrów Mazowiecka-Wyszków. Zepsuł się tam autobus, zablokowany jest pas w kierunku Warszawy i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę. Ważą się losy brytyjskiego premiera Keira Starmera, to efekt porażki Partii Pracy w ubiegłotygodniowych wyborach samorządowych. Doskonały wynik uzyskała za to partia Reform UK Nigela Farage'a i to on często typowany jest na przyszłego premiera. Ma on jednak problemy, które mogą zaszkodzić mu w politycznej karierze, donosi nasz korespondent w Londynie Bogdan Frimorgan.
3: Przywódca ultraprawicy przyjął w prezencie 5 milionów funtów, po czym za gotówkę kupił dom wart prawie 1,5 miliona. Darowizna ta, otrzymana od brytyjskiego kryptomiliardera, będzie przedmiotem dochodzenia komisarza Izby Gmin odpowiedzialnego za utrzymanie standardów. Farage nazywany jest często brytyjskim Trumpem. Niechętnie mówi o swoich finansach. Zmiażdżyliśmy partię pracy w regionach, gdzie dominowała od 100 lat. Klęska lejburzystów w niedawnych wyborach parlamentarnych to jego ulubiony temat, do którego wraca w wywiadach. To także główna przyczyna presji, pod jaką znalazł się premier Keir Starmer.
2: Długie kolejki i miejsca na co dzień niedostępne. Tak wyglądała noc muzeów w Krakowie.
4: Często odwiedza się takie muzea, których no, nawet się nie wie, że są, albo nie pomyśli się o tym, żeby do nich przyjść.
5: Nie tylko zwiedza się dziennie, tylko można zobaczyć muzeum z innej strony w ogóle i bardzo fajny zamysł.
1: Dzień dobry, sobota w Radiu Gra, sobotnie popołudnie, przed nami czas z dobrą muzyką, chwilą oddechu, no i klimatem idealnym na weekendowy relaks. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie, będzie muzycznie, będzie filmowo, będzie serialowo, a na początek popołudnia Andy Dusty, Zakaria.

0: FM.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra, a to jest pora na życzenia urodzinowe. Przypomnę, dzisiaj 16 dzień maja, napoczynamy drugą połówkę miesiąca oczywiście, bo co tam będą robić jubilaci wieczorem, no to może lepiej nie sprawdzać, a dzisiaj świętuje m.in. Pierce Brosnan, irlandzki aktor znany jako James Bond, kończy 73 lata, a 60 lat temu w Gary w stanie Indiana urodziła się Janet Jackson. Siostra słynnego Michaela, Janet Jackson, kończy dzisiaj 60. I jeszcze jedne okrągłe urodziny. 40 lat temu na świat przyszła Megan Fox, aktorka znana m.in. z serii Transformers. Co o dziś urodzonych mówi horoskop? Usposobienie człowieka dziś urodzonego jest bardzo sympatyczne i uprzejme. Jest uczuciowy, wrażliwy i empatyczny. Jest po prostu dobrym człowiekiem, do tego zdolnym do wielkiej miłości. Jeżeli chodzi o wady, trudno je znaleźć, choć u niektórych dziś urodzonych jest pewna skłonność do dominacji. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. W prezencie za chwilę Sobel w piosence Kochasz.
1: Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszotary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.
16: Powiedziałam.

Jennifer Lopez, dziewczyna, która łączy w sobie talent muzyczny i aktorski. A dzisiaj oczywiście dużo o muzyce i o filmie. I to same dobre informacje. Słuchajcie, powróci Tintin. Przypomnę, kreskówka w reżyserii Stevena Spielberga, wyprodukowana przez Spielberga, pojawiła się w roku 2011. Mówiło się, że będzie trylogia. No a minęło 15 lat i ciągle nic. Teraz okazuje się, że jest już skończony scenariusz, a reżyserem będzie Peter Jackson, ten, którego znamy m.in. z Władcy Pierścieni. Aż dziwne, że tak długo trzeba czekać na ciąg dalszy, bo moim zdaniem to była naprawdę udana produkcja. O, tak samo jak i ten kawałek. Pet Shop Boys, Always on My Mind w Radiu Gra.

Save My Love w radiu gra Kaigo, a ja przypomnę, że dzisiaj wieczorem czeka nas finał tegorocznego festiwalu Eurowizji. I wiemy już, która wystąpi Alicja Szemplińska. Będzie na scenie 18, czyli no tak w trzeciej części stawki wykonawców. Późno, późno, naprawdę późno. Przypomnę, wystąpi 25 wykonawców. Na początek pojawi się Dania, a potem Niemcy. No, myślę, że jednak wykonawcy, którzy pojawiają się na początku, mają większe szanse na to, żeby dać się zapamiętać publiczności. Potem już to troszkę zaczyna się mieszać, ale myślę, że Alicja jest na tyle oryginalna, że i tak da się zauważyć telewizyjnej publiczności i jurorom. Elżbieta Zapędowska, chyba najsłynniejsza w naszym kraju specjalistka od emisji Głosu, mówi tak. Słuchałam występu Alicji, uważam, że to bardzo fajna dziewczyna, świetnie zaśpiewała, jest zdolną wokalistką, mówi Zapędowska i dodaje. Nie mam pojęcia, jak zostaniemy ocenieni w finale, ale według wszelkich znaków na niebie i ziemi powinno być nieźle.

0: reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszów, Dary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: To jest

0: Hity pełne energii na weekend i na sobotę znajdziecie w Radiu Gra. Zbliża się 13. Sprawdzimy, co nowego w Polsce i na świecie. Będzie najnowszy raport, a potem gramy dalej. Trochę na wariata, trochę na wesoło. Gordo w przeboju Loco Loco.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Ma-

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: 20% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Po reklamie.
3: Sobotnie popołudnie z Radiem Gra, dzisiaj już 16 maja, na zegarach 13, teraz raport wiadomości z Polski i ze świata.
4: Powodem strzelaniny w dolnośląskim Lubinie była sprzeczka między domniemanym sprawcą a jedną z ofiar, informują śledczy zajmujący się sprawą. Na początku tygodnia w bloku przy ulicy Jastrzębskiej padły strzały. Dwóch mężczyzn zginęło, a trzeci trafił do szpitala. Wczoraj znaleziono ciało 21-letniego Michała P., informuje reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Według ustaleń prokuratury Michał P., wyrzucony z mieszkania po sprzeczce, wrócił po chwili z bronią palną. Od progu zaczął strzelać do pokrzywdzonych. Dwóch z nich zginęło na miejscu, trzeci mężczyzna został ranny i to jego matka powiadomiła policję i pogotowie. Sprawca zbiegł z Lubina i ukrywał się przed policją. Wczoraj znalazł się w Wielkopolsce, gdzie rano przebywał na ławce w jednej ze wsi koło Gostynia. Na widok nadjeżdżającego radiowozu odebrał sobie życie. W czwartek po wytypowaniu podejrzanego prokuratura postawiła zarzut podwójnego zabójstwa i usiłowania zabójstwa trzeciej osoby. Podejrzanemu groziło dożywocie.
4: Zakończył się remont zabytkowej Kossakówki, czyli dawnego domu słynnej rodziny Kossaków w Krakowie. Willa została gruntownie odnowiona i wkrótce stanie się miejscem wystaw oraz pracy twórczej.
6: Będziemy oddawać sale w piwnicy, niektóre sale wybrane, które tutaj są, grupom artystycznym, którzy będą tutaj prezentować swoją twórczość, pracować, warsztatować. Chcielibyśmy, żeby to miejsce było nie tylko wystawą w rozumieniu statycznym, ale także, żeby było takim miejscem pulsującym. To znaczy dworek, wystawa, opowieść o Kossakach, ale jednocześnie życie, współczesne życie artystyczne. Niech się zderza z tą przeszłością.
4: Wyjaśnia Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Teraz na mocy uchwały Rada Miasta dworek zostanie przekazany właśnie tej instytucji. Pod koniec przyszłego roku w Kossakówce otwarta zostanie stała wystawa poświęcona rodzinie Kossaków. Dokładnie 35 lat temu ta formacja zastąpiła Wojska Ochrony Pogranicza. Dziś Święto Straży Granicznej. W Krakowie z tej okazji z wieży Bazyliki Mariackiej funkcjonariusz Straży Granicznej odegrał hejnał ubrany w strój podhalański.
3: Cokolwiek robicie w to sobotnie popołudnie, czy macie luz, czy macie obowiązki, mamy dla Was najlepszą ścieżkę dźwiękową na sobotę właśnie, także zachęcam, zostańcie z nami. Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, teraz Gordo.

Ed Sheeran w Radiu Gra uszczęśliwia nas swoimi piosenkami. Sam też ostatnio został uszczęśliwiony, bo piłkarze jego drużyny, znaczy jego ukochanej, ale także będącej częściowo jego własnością, bo jest udziałowcem, czyli piłkarze Ipswich Town, zapewnili sobie bezpośredni awans do Premier League, pokonując Queen's Park Rangers 3-0. Skoro jesteśmy przy Premier League, dzisiaj o 16:00 finał Pucharu Anglii Chelsea kontra Manchester City. Dzisiaj o godzinie 16:00 mecz do obejrzenia w ogólnodostępnej telewizji, a także na stronie i w aplikacji naszego publicznego nadawcy. Dziś opowiemy także o wieczornych propozycjach telewizyjnych, ale za chwilę wracamy do grania. Za chwilę Sam Felt i Hey Sun.

Może już wystarczy tego deszczu i tej zimnej pogody. Za nami tydzień z zimnymi ogrodnikami i zimną Zośką. No i od dzisiaj pogoda powinna się u nas poprawiać. Sprawdzałem, w następnym tygodniu, szczególnie pod jego koniec, temperatury mają być już w okolicach 20, a nawet powyżej 20 stopni. No niech ta wiosna w końcu się rozkręci. Przecież to już druga połowa maja. No to grajmy kolejne gorące hity. Hity pełne energii. Teraz Blanka i Dwa dni w Radiu Gra. Daleko

0: Lepiej api gromi. Słuchajcie, jest afera. Dua Lipa się wkurzyła na słynną koreańską firmę od technologii, od smartfonów, telewizorów i tak dalej. Pozwała Samsunga, domaga się 15 milionów dolarów odszkodowania za bezprawne wykorzystanie jej wizerunku. Według dokumentów sądowych koncern miał umieszczać zdjęcia artystki na kartonowych opakowaniach telewizorów bez jej zgody i bez jakiegokolwiek wynagrodzenia. Czy rzeczywiście tak było? O tym zdecyduje sąd, no ale o 15 milionów dolarów to warto powalczyć. Dua Lipa na pewno dzisiaj zaśpiewa, ale za chwilę Artur Gadowski.
1: Reklama.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Ma

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2000.

0: Kylie Minogue w Radiu Gra w sobotnie popołudnie, a dokładnie w środę na Netflixie znajdziecie dokument o Kylie, zatytułowany po prostu Kylie. Trzy części, dużo tajemnic, dużo ciekawostek. Podobno oglądając ten dokument, sama Kylie była zdziwiona, skąd oni mają te materiały. O, na przykład sprzed wielu, wielu lat film z wakacji zakochanych w sobie Kylie Minogue i Jasona Donovana. Dokument o Kylie Minogue wyląduje na Netflixie w najbliższą środę. Rzucam okiem na zegar, bo to już za chwilę 14. Zbliża się raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Inchcape. Wrocław, ulica Karkonoska 61.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
7: W kalendarzu sobota, 16 dzień maja, na zegarach 14. Zapraszam na raport, czyli wiadomości z Polski i ze świata.
8: W Stanach Zjednoczonych narasta dyskusja wokół obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Część polityków i ekspertów podkreśla, że ograniczenie sił na wschodniej flance NATO byłoby sygnałem korzystnym dla Rosji. O reakcjach i politycznym zamieszaniu w Waszyngtonie korespondentem Paweł Żuchowski.
9: Po raz kolejny prezydent Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth pokazują, że nie są zaangażowani w bezpieczeństwo Europy. Takie działania sprawiają, że jesteśmy mniej bezpieczni, ośmielają Władimira Putina. Na każdym kroku obaj ustępują Rosji, skomentował senator Mark Kelly. Dowódca amerykańskich sił lądowych stwierdził, że nie wie, czy Polska była informowana o wstrzymaniu planowanego przerzutu brygady pancernej. Natychmiast zareagował kongresman republikanów Don Bacon. Ocenił to jako policzek wymierzony Polsce. Cóż, ja już znam odpowiedź, bo dzwonili do mnie wczoraj. Nie wiedzieli, zostali zaskoczeni. To jedni z naszych najlepszych sojuszników i nie mają pojęcia, irytował się kongresman. Nadal nie wiedzą, dlaczego brygada została wstrzymana. Nie wiedzą, czy to tylko zawieszenie, czy na stałe. Jesteśmy winni Polsce i naszym bałtyckim przyjaciołom, którzy są bardzo narażeni przez tę decyzję. Lepsze wyjaśnienie, dodał. Ograniczenie przez prezydenta Trumpa rotacyjnej obecności wojsk USA w krajach NATO wysyła niewłaściwy sygnał do Putina w momencie, gdy próbuje się skłonić Rosję do zakończenia wojny w Ukrainie. Co więcej, Polska jest jednym z najbardziej proamerykańskich sojuszników NATO i znajduje się na pierwszej linii wobec szerszego zagrożenia ze strony Rosji, oświadczył senator Dick Durbin. Takich głosów jest zdecydowanie więcej. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
8: Synoptycy ostrzegają przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanów wody w południowo-wschodniej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Prognozowane są intensywne opady deszczu, silny wiatr do 70 km na godzinę i lokalnie grad.
7: Witajcie po 14. Radio Gra pozdrawia. My stawiamy na dobry nastrój i muzyczny odpoczynek w to sobotnie popołudnie. Na początek tej godziny spokojnie, relaksacyjnie, chillowo, czyli Roxana Węgiel. Nasze

Jeden z największych i najwcześniejszych przebojów Lady Punk, Tańcz, głupia tańcz, a jednym z największych przebojów kin ostatnich tygodni jest Diabeł ubiera się u Prady. Oczywiście część druga, niektórzy mówili, jakiś tam odgrzewany kotlet, a tu okazuje się, że film rozbił banki i przynosi rekordowe wpływy. Zaokrąglając, film zarobił już prawie 450 milionów dolarów na całym świecie i wyraźnie przebija wyniki pierwszej części. No to są pieniądze, które oczywiście zasilą kieszeń producentów tego filmu. A ile na nim zarobiły gwiazdy? O tym już za kilkanaście minut, a dosłownie za chwilkę Rose i Bruno Mars, czyli A Pata Pati.

0: Katy Perry w Radiu Gra, a my wracamy do tematu filmu Diabeł ubiera się u Prady 2, wielkiego hitu kinowego, przynoszącego wielkie pieniądze producentom. A ile zarobiły gwiazdy? Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt. Dziewczyny wynegocjowały tak zwaną umowę Favorite Nations, gwarantującą wszystkim trzem aktorkom identyczne warunki finansowe, o tak, żeby się nie kłóciły. Każda z nich otrzymała po 12,5 miliona dolarów podstawowego wynagrodzenia za powrót do swoich ról. To jednak nie wszystko, bo mają też zagwarantowane wysokie premie uzależnione od wyników box office'u, a te, jak wiemy, są bardzo wysokie. Każda z gwiazd może ostatecznie zarobić ponad 20 milionów dolarów. Widzieliście już ten film? To też dołożyliście się do ich zarobków.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Pełne energii, a do tego wśród nich niektóre to hity z filmów, tak jak ten Ghostbusters i Ray Parker Jr. w Radio Gra.

0: Dawny przebój Diany Ross w nowej wersji. Boy, You Turn Me On to Felix Jen i Kaskada w Radiu Gra. Sprawdźmy kinowe premiery tego weekendu. Wiadomo, że skoro niedawno wszedł Diabeł ubiera się u Prady 2, to inne filmy pozostają w cieniu i w ten weekend wśród propozycji między innymi obraz zatytułowany Obsesja. Jego bohater, Bear, platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki, chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniającej życzenia. Zabawka naprawdę działa. I chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę. No tak, horror, obsesja. Premiera tego weekendu. Wielkich produkcji nie ma, ale już za tydzień na ekranach kin wyczekiwany przez fanów Gwiezdnych Wojen obraz Mandalorian i Grogu. To w następny piątek, 22 maja.
1: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Bricomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Bricomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Bricomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na bricomisie.pl.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamend. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Po reklamie.
4: To jest Gra FM. La, la, la.

0: Gym Class Heroes w Radiu Gra w sobotnie popołudnie po 15:00, między innymi o serialach. Jeszcze dzisiaj sprawdzimy, co wieczorem w telewizji, no i pogadamy sobie o Eurowizji. A za chwilę najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Godzina 15, w sobotę 16 dnia maja. Zapraszam na najnowszy raport wiadomości z Polski i ze świata.
9: Z pewnością to był błąd informacyjny. Tak, chaos komunikacyjny wokół informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskich wojsk do naszego kraju komentuje generał Mieczysław Cieniuch, były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pentagon miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że nie ma decyzji o ograniczeniu obecności sił amerykańskich w naszym kraju. Michał Radkowski razem z nami w faktach.
10: Witam,
9: Michał. Jak rozumieć ten dwugłos?
10: Generał Mieczysław Cieniuch przekonuje, że decyzja stojąca za wstrzymaniem relokacji wojsk amerykańskich do Polski nie podlegała konsultacjom i stąd być może opóźniona reakcja rządu.
11: Ta informacja niezbyt szybko dotarła do decydentów politycznych. Oni w ten sposób znaleźli się w pozycji niedoinformowanych czy źle poinformowanych. Szukamy w tym jakichś tam powodów głębokich i sensacji. A to według mnie jest błąd techniczny, że ta informacja została źle sklasyfikowana.
10: Generał dodał, że w przypadku amerykańskich żołnierzy, którzy na stałe przebywają w naszym kraju, takie rozmowy między dwoma stronami nigdy nie są zaskoczeniem dla żadnej z nich, bo takie decyzje po prostu mają znaczenie strategiczne.
9: Policyjna interwencja zapobiegła ustawce na S3 w Lubuskiem. Piłkarscy kibice ze Szczecina próbowali w Gorzowie Wielkopolskim wbiec na trasę, którą wracać mieli zielonogórscy kibice Żużla. W faktach reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wyglądała policyjna akcja?
12: Około północy na ulicy Kasprzaka przy jednej ze stacji paliw kibice piłkarscy ze Szczecina, którzy wracali z meczu w Lubinie, próbowali wbiec na ekspresową S3. Tą trasą mieli wracać kibice zielonogórskiego Falubazu po lubuskich derbach żużlowych, które odbywały się właśnie w Gorzowie Wielkopolskim. Policjanci powstrzymali grupę około 20 kibiców przed wtargnięciem na drogę. Byli zmuszeni do użycia środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, gazu oraz pałek służbowych. W sumie wylegitymowali na miejscu prawie 160 osób i nałożyli 17 mandatów karnych.
8: Dzisiaj mamy sobotę, 16 maja. Imieniny świętują Andrzej i Szymon, gorące chłopaki. No, na szczęście te zimne dni tego tygodnia już się skończyły. Zośka za nami, ogrodnicy również. Teraz będzie tylko lepiej. My mamy hity na rozgrzewkę, hity pełne energii. Na początek tej godziny Alex Warren, Mariusz Pucyło. Dzień dobry, dzięki, że jesteście z nami.

0: Natasza Bedingfield w Radiu Gra, a my skupiamy się na serialach. Jest dużo dobrych informacji, takich wybiegających w przyszłość. Powróci serial z Archiwum X, ale w zupełnie nowej formule i z zupełnie nową obsadą. Nie będą to jednak nowe wersje Muldera i Scully, ale zupełnie nowe postacie. Poznaliśmy datę ostatniego finałowego sezonu serialu The Bear. Powróci na ekrany 26 czerwca, czyli za miesiąc z niewielkim haczykiem. Oczekiwanie może osłodzić specjalny odcinek zatytułowany Gary, który już w tym momencie można znaleźć na Disney+. No i zbliża się także piąty sezon Bridgertonów, a wiem, że wśród was jest wielu fanów. Zdjęcia już się rozpoczęły, a piąty sezon będziemy oglądać prawdopodobnie na początku 2027 roku.
1: Reklama. Marian, A więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
11: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Zdrowid.

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

Oczywiście Calvin Harris, a co tam nowego w serialach w tym tygodniu? Na początek sprawdźmy kontynuację. Po długiej, długiej przerwie powraca Dobry Omen, czyli Martin Sheen i David Tennant jako Anioł i Diabeł, albo Diabeł i Anioł, już nie pamiętam, który jest którym. Czasem się nienawidzą, czasem się kochają, czasem różne sprawy załatwiają wspólnie. Kolejna kontynuacja to serial Berlin, który wraca z drugim sezonem na Netflixie. Czyli kontynuacja spin-offu kultowego Domu z Papieru, moim zdaniem raczej słabiutki, i jeszcze jeden serial, ale tu już mamy do czynienia naprawdę z interesującym dziełem. Rywale powracają na Disneya i tu jeszcze raz pojawia się David Tennant. Walka o koncesję telewizyjną osiąga punkt krytyczny. Przeciwnicy, rywale są po prostu bezwzględni. To wszystko kontynuacje, świeżutkie kontynuacje, a o zupełnych premierach już za chwilę.

0: Zawsze z przyjemnością słucha się ich kawałków. Zespół Kombi, już ci nie wybaczę, w Radiu Gra. Mamy bardzo bogaty, bardzo obfity tydzień, jeżeli chodzi o nowe seriale. Było już o kontynuacjach, teraz zupełne premiery. Na początek HBO Max i Miniaturowa żona. Pamiętacie może taką komedię Kochanie, zmniejszyłem dzieciaki? No to w tym serialu Kochanie zostaje zmniejszone. W rolach głównych Elizabeth Banks, to ona zostaje zmniejszona, i jej mąż Matthew McFadden. Na Disneyu nowością jest Punisher z dopiskiem Ostatnie starcie dla fanów Marvela, ale także dla fanów filmów sensacyjnych. Netflix proponuje serial Nemesis. Piszą, że to w klimacie Domu z papieru, ale to nie hiszpańska, tylko amerykańska produkcja. Sprytny przestępca, genialny plan, no i dalej już wiecie, o co chodzi. A na Prime Video wśród nowości serial Off Campus pokazuje losy elitarnej drużyny hokeja. A hokej ostatnio na topie. Drużyny hokeja na lodzie oraz kobiet w życiu zawodników. Oj, to może być hit.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
7: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubi-boom.pl.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

0: Hity pełne energii w Radiu Gra. Przypomnieliśmy Party Rock Anthem. Oj, to był swego czasu wielki hit nie tylko stacji radiowych, ale także parkietów. Co gramy dalej? Oczywiście energetycznie New Religion, Bibi Rexa i Faithless. Chwilę później męskie granie orkiestra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
5: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
6: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
5: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
6: Super.
5: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.

0: Męskie granie orkiestra. Koncerty ruszają za miesiąc z haczykiem w Żywcu 26 i 27 czerwca. Potem na trasie Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa na zamknięcie 21 i 22 sierpnia. Dzień dobry po 16. Fajnie, że jesteście z nami w tej godzinie o tym, co wieczorem w telewizji. No i trochę słów o Eurowizji. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie teraz For The Cause.
1: It is not that funny. Let's go.

0: Time w Radiu Gra, a wieczorem finał Eurowizji. Wiemy już, która w kolejności będzie Alicja Szemplińska. Oj, daleko, daleko, przypomnę, na scenie 25 wykonawców. My będziemy mieć numerek 18, a tuż przed Polką pojawi się reprezentacja Finlandii. Bukmacherzy twierdzą, że to właśnie oni wygrają Eurowizję. Trzeba przyznać, że reprezentanci Finlandii zwracają uwagę na siebie nie tylko swoją piosenką, ale także urodą. Ona ładna blondynka, on przystojny brunet. Ale przecież i naszemu utworowi, i naszej reprezentantce też niczego nie brakuje. Bukmacherzy twierdzą, że to Finowie wygrają Eurowizję, ale to przecież nie bukmacherzy decydują.
1: Reklama.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz radia Gra FM.

by Clean Bandit, Sean Paul i Anne-Marie. Teraz ciekawostka ze świata bogatych i sławnych. Legendarny superjacht Christina O, który należał kiedyś do greckiego miliardera Arystotelesa Onassisa, został wystawiony na sprzedaż. Gdyby ktoś chciał kupić z dużą obniżką ceny, proszę bardzo, promka jest. Statek, na którym rozkwitł romans między Onassisem a Jacqueline Kennedy, można kupić dzisiaj za jedyne 52 miliony euro, a to jest aż o 42% taniej niż początkowo zakładano. No tylko pytanie, czy to jest dobra cena jak na jacht? No bo skąd niby mamy to wiedzieć? Kto z was ostatnio kupował superjacht?

0: Fajne brzmienie, w sam raz na sobotnie popołudnie, Talk to You i Another w Radiu Gra. A co dzisiaj wieczorem w telewizji, w ogólnodostępnych kanałach? Jest komedia sensacyjna Bad Boys, ta ostatnia część Ride or Die. Jeżeli lubicie Willa Smitha i Martina Lawrence'a, można obejrzeć, ale jeżeli nie, to chyba nie warto. Lepiej sięgnąć do klasyki. Dzisiaj także przygodowy film Duch i Mrok, taki troszkę zapomniany, a na ekranie Michael Douglas i Val Kilmer. Budowniczych mostów w Afryce atakują dwa lwy ludojady. Film z roku 1996, a wtedy robiło się porządne filmy przygodowe. Dla miłośników Jasona Stathama, Mechanik, konfrontacja, ale chyba tylko dla jego miłośników. No i przypomnę, że dzisiaj o 21:00 finał konkursu piosenki Eurowizji Wiedeń 2026.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
3: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty

0: Start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
6: Codziennie.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz radia Gra FM.

0: Nieodżałowany Chris Ria, na szczęście piosenki pozostały. Road to Hell i Chris Ria w Radiu Gra. U nas hity pełne energii będą brzmieć przez całą resztę sobotniego popołudnia i wieczoru, także przez całą niedzielę, a potem powrócą w poniedziałek. Ja również zapraszam w poniedziałek po 9:00. Udanego weekendu. Trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
7: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Po reklamie.

0: hity pełne energii.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert taniej
6: masz. Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
6: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
7: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
6: O, pyszna zapiekanka.
7: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
6: To rozumiem.
7: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
16: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
17: Jest 7 miejsc.
16: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
20: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
19: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
20: Kiedy to?
19: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
20: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
19: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Po reklamie.
25: To jest Gra FM.

0: reklama.
1: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Wielosztuki w RTV Euro.

0: 439 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie,
6: a w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.

0: a tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
12: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Długo na to czekaliśmy. I wreszcie jest! Największa premiera roku. Nowa RAV4. Już w Toyota Długołęka. Top dealer sprzedaży RAV4 ogłasza wielkie święto SUV-ów, nowych i z przebiegiem. Od 11 do 16 maja przyjedź na dni otwarte i skorzystaj z rabatów nawet do 50 tysięcy złotych. Do tego upoluj przegląd i odbierz bonusy do auta. Toyota Długołęka. Przyjedź, wybierz swojego SUV-a i zgarnij majowe bonusy.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

0: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
6: taniej masz. K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
9: Sherlock Holmes, James Moriarty.
8: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
10: Wyjdziemy stąd. Razem.
8: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: Po reklamie.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Płacisz Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
9: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
10: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 22 maja. Wrocław, Kościuszki 29.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: Po reklamie.
16: To jest Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo eObuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
4: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
3: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
3: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz radia Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka.
3: Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
12: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
5: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama. Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: tanie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę. Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl. Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
0: Po reklamie.
3: To jest

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Codziennie

0: wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
1: Po reklamie.